że sprawdziło się co do słowa i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam.

buono ruže, lasy trwają, a pociechę w tym znaleźć trudno. Przemijając dziś, mówić jutro, wierzyć kiedy w nas.